ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Białoruskie władze od początku tego roku nie zaprzestają odmawiania kolejnym polskim księżom zgody na dalszą posługę. Według danych inicjatywy Chrześcijańska Wizja, takich przypadków jest już ponad 20. Dotyczą duchownych pracujących we wszystkich najważniejszych katolickich diecezjach na Białorusi. Wśród nich są księża, którzy spędzili w tym kraju kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, budując parafię i otaczając opieką miejscowych wiernych. Część duchownych już wyjechała do Polski. Inni czekają na ponowne rozpatrzenie swoich spraw, a niektórzy starają się o białoruskie obywatelstwo, które pozwoliłoby im kontynuować działalność bez zgody państwowego pełnomocnika do spraw religii i narodowości. Duchowni i hierarchowie zwracają się w tej sprawie bezpośrednio do Aleksandra Łukaszenki, prosząc o zmianę decyzji władz. Jak podkreślają biskupi, ograniczenia te są szczególnie dotkliwe, ponieważ białoruskie diecezje mają niewielu miejscowych księży i coraz trudniej zapewnić wszystkim parafiom regularną opiekę duszpasterską. Specjalistka do spraw państw byłego ZSRS Maria Przełomiec uważa, że działania ze strony reżimu w Mińsku mają charakter m.in. ideologiczny.
3: No, cel jest taki, żeby zaszczepić Białorusinom łukaszenkowską wizję historii. A w tej wizji historii Rzeczpospolita Obojga Narodów to było państwo kolonialne, które zajmowało tereny Białorusinów. Powstanie listopadowe, styczniowe powstanie kościuszkowskie to były powstania polskich panów, którzy walczyli nie tyle z caratem, co z biednym białoruskim chłopem. No, w tę narrację księża polscy się kompletnie nie wpisują, tej narracji przeszkadzają.
2: Jednym z ostatnich przypadków jest ksiądz Janusz Pulit z diecezji pińskiej. Polski duchowny przez 32 lata był proboszczem parafii w Różanie i Łyskowie. Jednak nie otrzymał zgody na dalszą posługę i musi opuścić Białoruś. Biskup piński Antoni Dziemianko podkreślił, że ksiądz wyjeżdża nie z własnej woli, a diecezji będzie trudno zapewnić opiekę nad parafiami bez zagranicznych duchownych. W Świętej Wodzie koło Białegostoku odbył się drugi zjazd rodów grodzieńskich. W dniach 29 i 30 sierpnia spotkali się tam potomkowie rodzin pochodzących z Grodzieńszczyzny, pasjonaci historii oraz genealogowie z całej Polski. Przez dwa dni uczestnicy prezentowali wyniki swoich badań, rodzinne drzewa genealogiczne i zachowane pamiątki, odkrywając nieznane historie swoich przodków. W programie znalazły się również wykłady poświęcone historii dawnych dworów i dworków Grodzieńszczyzny oraz specyfice badań genealogicznych na terenach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Szczególne miejsce zajęły historie konkretnych rodzin, m.in. Lisowskich, Tołoczków i Ejsmontów. Zjazd był także okazją do spotkań krewnych, którzy wcześniej znali się jedynie z internetowego forum rodów grodzieńskich. Jeden z uczestników wydarzenia, dziennikarz Igor Stankiewicz, podzielił się tym, że losy swojej rodziny zaczął badać prawie 30 lat temu.
4: Zaczęło się wszystko od starego albumu ze starymi zdjęciami, które były zrobione na przełomie XIX

0: XX wieku. I dowiedziałem się, że wielka część mojej rodziny była represjonowana przez bolszewików, że represjonowana jako Polacy w ramach operacji polskiej, a później poszedłem zbierać informacje do archiwów i znalazłem jeszcze więcej ciekawych informacji. Dowiedziałem się, że moja rodzina w Związku Radzieckim była prześladowana prawie 20 lat w ciągu trzech pokoleń od 1927 roku, kiedy byli po raz pierwszy aresztowani bracia mojej prababci, po 1956 rok, kiedy w ręce bolszewików trafił już jeden z moich krewnych z rodu Kamieńskich, Witold Kamieński, jako żołnierz 6 Brygady Armii Krajowej, która walczyła pod Wilną.
1: Zjazd był nie tylko spotkaniem miłośników genealogii, ale także próbą zachowania pamięci o historii rodzin związanych z Grodzieńszczyzną. Uczestnicy dzielili się dokumentami, wspomnieniami i rodzinnymi pamiątkami, które pomagają odtwarzać losy kolejnych pokoleń. Organizatorzy podkreślają, że praca nad tym dziedzictwem będzie kontynuowana także po zakończeniu zjazdu. Zebrane materiały mają zostać uporządkowane i opublikowane, aby mogły służyć kolejnym osobom poszukującym swoich kresowych korzeni. W Ustce zakończyły się 22. Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Przez kilka dni około 600 Polaków z 26 krajów rywalizowało w 24 dyscyplinach sportowych. Najwięcej medali zdobyła reprezentacja Polaków z Republiki Czeskiej. Drugie miejsce zajęła Litwa, a trzecie Polacy z Białorusi. Czeska reprezentacja liczyła 72 zawodników i wystartowała we wszystkich dyscyplinach. Sportowcy rywalizowali m.in. w lekkoatletyce, tenisie, badmintonie, tenisie stołowym, siatkówce, piłce nożnej oraz nordic walkingu. Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski podkreśla, że igrzyska były nie tylko sportową rywalizacją, ale także okazją do spotkania Polaków mieszkających w różnych częściach świata i podtrzymywania więzi z ojczyzną.
2: Pierwsze igrzyska sportowe Polaków z zagranicy odbyły się w 1934 roku w Warszawie. Od tamtej pory zmieniły się czasy, miejsca i sportowe dyscypliny, ale nie zmieniła się najważniejsza idea, aby Polacy rozsiani po całym świecie mogli spotkać się ze sobą, wspólnie przeżywać sportowe emocje i pielęgnować więź z ojczyzną.
1: Igrzyska zakończyła uroczystość na nadmorskiej promenadzie w Ustce, podczas której wręczono ostatnie medale oraz puchary dla najlepszych reprezentacji. Nie zabrakło również wspólnej zabawy, która miała złagodzić atmosferę pożegnania. Dla wielu uczestników był to bowiem ostatni wspólny wieczór przed powrotem do krajów, w których na co dzień mieszkają.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 87 lat temu niemiecki atak na Polskę rozpoczął największy konflikt w dziejach świata. Rocznica wybuchu II wojny światowej to jednak nie tylko czas pamięci o milionach ofiar, ale także refleksji nad bezpieczeństwem Polski dzisiaj. Podczas tegorocznych obchodów prezydent Karol Nawrocki mówił o lekcjach, jakie należy wyciągnąć z września 1939 roku oraz o konieczności budowania własnej siły i odporności. Państwa.
3: To, co jednak najważniejsze, to trzeba pamiętać, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się hekatomba, pandemonium. 1 września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim wyrządzona przez Niemców i przez Sowietów. 6 milionów zamordowanych polskich obywateli, 17% obywateli II Rzeczpospolitej. Co szósty, wśród nich blisko 90% cywilów. Spójrzcie Państwo obok siebie. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć.
4: Przez te dziesięciolecia zawsze mówiliśmy my Polacy dokładnie to samo. Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej faszyzmu.
0: Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk.
4: Mówiliśmy o tym, że odpowiedzialność za koszmar II wojny światowej spada na hitlerowskie Niemcy, a także na sowiecką Rosję. Tu już nie ma żadnych dwuznaczności. To było, jest i będzie oczywiste dla każdego przyzwoitego człowieka, niezależnie od tego, gdzie się urodził i jakie jest narodowości. Dzisiaj naszym zadaniem jest przede wszystkim wyciągnąć lekcje, wyciągnąć mądre wnioski, tak aby nie musieć nigdy więcej polegać na bohaterstwie żołnierzy osamotnionych, na bohaterstwie tych, którzy czekali na reakcję sojuszników. My dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach, nie na zaklęciach, nie na mitach, ale na prawdziwej sile państwa polskiego, prawdziwej sile i odporności i solidarności sojuszu, w którym Polska odgrywa tak istotną rolę.
5: 87 lat po tym, jako minister obrony narodowej, wiem jedno. Nie chcę wychowywać kolejnych poległych bohaterów.
0: Minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Chcę, żeby polscy żołnierze zawsze wracali do domu. Bohaterstwo to jest to, co zostaje, jak wszystkiego innego zabraknie. Naszą rolą jest, żeby nie zabrakło. Dlatego pod bronią mamy 220-tysięczną armię. Dlatego wydajemy rocznie 200 miliardów na polskie bezpieczeństwo. Dlatego jesteśmy liderem inwestycji w zbrojenia, w przemysł zbrojeniowy spośród państw NATO. Te pieniądze pracują w Stalowej Woli, w Grudziądzu, w Kraśniku i tutaj, po drugiej stronie Zatoki w Gdyni. To nie są obietnice, to nie są deklaracje. To jest program przyjęty, podpisany, realizowany i dostarczany. Bohaterstwo żołnierzy Westerplatte, ich odwaga, są zawsze wskazówką, są zawsze wyznacznikiem, ale nie mogą być osamotnione we współczesnym świecie.
3: Kanclerz Niemiec Joseph Wirth, który pisał i mówił wprost z nieskrywaną do Polaków agresją. że Niemcy znów muszą stać się sąsiadem Rosji, a Polska musi zostać zdruzgotana. Rosja zresztą w okresie międzywojennym, ta bolszewicka, dojrzewająca do ogromnego, przerażającego sowieckiego totalitaryzmu, była głównym partnerem Republiki Weimarskiej. To zbliżenie trwało długo przedtem, gdy przyszedł Adolf Hitler i gdy podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow. W 1931 roku Republika Weimarska była największym handlowym partnerem Związku Sowieckiego. Ta współpraca trwała na dobre. Przypominają się, drodzy Państwo, te relacje już z XXI wieku, gdzie tuż przed katastrofą, której świadkiem i współuczestnikiem jesteśmy dzisiaj, historia się powtórzyła, gdy polski prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński, gdy Polska, gdy politycy przestrzegali przed tym, czym są handlowe, finansowe relacje z Federacją Rosyjską, Niemcy i Europa nie słuchali. Inwestowali kolejne miliony euro w Federację Rosyjską, która wywołała kolejną wojnę. To wszystko, ta histeria i pogarda Prusaków i Demokratycznej Republiki Weimarskiej doprowadziła do tragedii II wojny światowej. Wszystko to wydarzyło się zanim podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow, zanim Adolf Hitler w Obersalzbergu krzyczał do oficerów niemieckich: bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni, zniszczenie Polski jest waszym głównym zadaniem. Zanim było Westerplatte, Wieluń i Warszawa, i Kępa Oksywska.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Barazyny będziemy dalej poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii najstarszego w Grodnie kina, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Enej oraz jego przebojowym utworem Skrzydlate Ręce.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Barazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, 25 sierpnia 1939 roku, Selmanowicz w stopniu sierżanta tytularnego został zmobilizowany i skierowany do Korpusu Ochrony Pogranicza, do batalionu Troki. Po klęsce wrześniowej został internowany przez Litwinów i osadzony w obozie, z którego udało mu się zbiec w listopadzie 1939 roku. Podjął działalność konspiracyjną. Rozpoczął ją w polskiej siatce wywiadowczej, podległej Okręgowi Służby Zwycięstwu Polski, Związkowi Walki Zbrojnej w Wilnie. 28 stycznia 1940 roku aresztowała go litewska policja, ale po 12-tygodniowym śledztwie został zwolniony z powodu braku dowodów winy. Ponownie aresztowano go po wkroczeniu Sowietów. Przekazany został wówczas NKWD i osadzony w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, gdzie za szpiegowstwo otrzymał wyrok śmierci. Jednakże po wejściu wojsk niemieckich do Wilna udało mu się zbiec z transportu, po czym ukrywał się przez jakiś czas u rodziny żony. Jego syn twierdził również, że w czasie wojny ojciec opowiadał mu o pracy dla wywiadu francuskiego. Podobnie raz został uwolniony z więzienia litewskiego dzięki interwencji ambasady francuskiej w Kownie. Zapewne chodziło o aresztowanie ze stycznia 1940 roku. O pracy na rzecz Francuzów mówiła również jego dobra znajoma z pracy konspiracyjnej z Wileńszczyzny i Pomorza, Regina Żylińska. Tu cytat. W Polsce Zagończyk jako był pracownik 2 batalionu i były szpieg francuski nawiązał kontakty w Warszawie z wywiadem francuskim i ponownie rozpoczął działalność szpiegowską. Koniec cytatu. Potwierdzać by to mogła rozmowa Zagończyka z Zygmuntem Szyndzielarzem Łupaszką, przeprowadzona prawdopodobnie na początku stycznia 1946 roku w majątku Zajezierze. Łupaszka przebywał tam po nagłej przeprowadzce z Trójmiasta. Nastąpiła ona z powodu przypadkowego aresztowania w Gdańsku Wrzeszczu, które szczęśliwie skończyło się tylko kilkunastogodzinnym pobytem w areszcie. Chcąc uniknąć kolejnego zatrzymania, Szyndzielarz był zmuszony opuścić Trójmiasto. W styczniu 1946 roku w Zajezierzu odbyła się narada organizacyjna. Wówczas Łupaszka przedstawił plan pracy brygady, której początek miał nastąpić wiosną. Według zeznań Reginy, Zagończyk powiedział, że ze względu na swoją działalność wywiadowczą nie może opuścić terenów miejskich. Podobno przyznał się do współpracy z wywiadem francuskim, które miało trwać od 1934 roku. Przedstawił ewentualne korzyści wynikające z tego dla organizacji. Jednakże w odpowiedzi Szyndzielarz wydał tylko rozkaz zorganizowania patrolu dywersyjnego. Regina twierdziła również, że pewnego dnia, po kilkutygodniowej nieobecności, Zagończyk przejechał do Koszalina z dokumentami zabranymi nieznanemu oficerowi NKWD, które sfotografował i wysłał nie wiadomo komu. Informacje zawarte w protokołach przesłuchań Reginy ze względu na jej współpracę z UB mogą budzić wątpliwości. Znająca osobiście Reginę Janina Wasiłowicz-Smoleńska, pseudonim Jachna, podczas rozmowy z Edytą Wnuk twierdziła, że Żylińska, chcąc być potrzebną UB, podawała czasem nieprawdziwe wiadomości. Tak na przykład było w przypadku rzekomej znajomości państwa Wasiłowiczów z generałem Aleksandrem Krzyżanowskim Wilkiem. Jednakże wątek współpracy Zagończyka z wywiadem francuskim poruszał też jego syn. Twierdził, że był przygotowywany przez ojca do pracy wywiadowczej. Podobno ojciec wtajemniczał go w techniki wywiadowcze oraz polecił mu uczyć się języka rosyjskiego, który miał być przydatny w tego typu działaniach. Sam Zagończyk znajomość tego języka wykorzystał podczas pobytu w obozie internowania w Kałudze, gdzie ukryty za sceną kasyna wojskowego podsłuchał naradę kadry oficerskiej, z której sporządził raport. O dalszych losach Feliksa Selmanowicza pseudonim Zagończyk opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Barazyny już za tydzień.

0: Polska będzie wolna.
1: Polskie podróże na Białorusi.
2: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dzisiaj ponownie wybierzemy się do Grodna. Tu przy ulicy Socjalistycznej 4, dawniej znanej jako Pocztowa, wznosi się budynek, który 111 lat temu stał się realizacją marzeń pewnej grodzieńskiej rodziny. To dawne kino Eden, dziś Czerwona Gwiazda, najstarszy budynek kinowy na Białorusi, jeden z najstarszych w Europie. Przed pojawieniem się Edenu pokazy filmowe w Grodnie były nieregularne, a seanse odbywały się wyłącznie w miejscach tymczasowych i przystosowanych. Nie było w mieście żadnego budynku wzniesionego specjalnie z myślą o sztuce filmowej. Wszystko zmieniło się w maju 1914 roku. To właśnie wtedy emerytowany sztabskapitan rosyjskiej armii carskiej, 38-letni Siergiej Nikołajewicz Monastyrski, złożył do grodzieńskiego gubernatora oficjalną prośbę o zgodę na budowę dwupiętrowego gmachu pierwszego w Grodnie kina, zaprojektowany przez francuskiego architekta w stylu klasycystycznym z elementami secesji budynek, miał łączyć nowoczesną salę kinową na ponad 300 widzów z częścią mieszkalną oraz pomieszczeniami dla sklepów. Te dodatkowe lokale, użytkowe, miały chronić właściciela przed ewentualnym bankructwem, gdyby same wpływy z biletów okazały się niewystarczające. Dlatego też sala kinowa była zaprojektowana tak, by w razie potrzeby mogły się tam odbywać koncerty i przedstawienia teatralne. Monastyrski nie chciał stawiać wszystkiego na samo tylko kino. Skąd emerytowany oficer miał fundusze na tak kosztowne przedsięwzięcie? Otóż monastyrscy przeznaczyli na ten cel odprawę wojskową Siergieja Nikołajewicza oraz pieniądze ze sprzedaży połowy majątku ziemskiego w gubernii saratowskiej należącego do jego żony, Sofii Dmitriewny. Według rodzinnej legendy w budowę włożono również odszkodowanie, jakie przodek otrzymał za odniesione rany. Niestety, ledwo ruszyły prace budowlane, wybucha I wojna światowa i Siergiej musiał porzucić marzenia, by ruszyć na front. Ciężar dokończenia budowy spoczął na ramionach jego małżonki Sofii oraz brata Michaiła. Mimo wojennej zawieruchy, prace postępowały wyjątkowo szybko. 7 sierpnia 1915 roku rodzina Monastyrskich złożyła do gubernatora podanie o pozwolenie na otwarcie gotowego już kina. Niespełna miesiąc później, 4 września, do Grodna wkroczyły wojska kajzerowskie, które na długi czas stały się prawie jedynymi widzami Edenu. W czasie wojny niewielu bowiem Grodnian mogło sobie pozwolić na częste wypady do kina. Dalsze losy Edenu nie są zbyt dobrze znane. Wiadomo, że Sofia wraz z synem opuściła miasto i w latach 1917-1920 mieszkała w Rosji. Tymczasem Siergiej walczył na frontach jako dowódca batalionu, dochodząc do stopnia pułkownika i zdobywając zamęstwo Order Świętego Włodzimierza IV klasy. W 1922 roku, po wojnie i po rewolucji w Rosji, rodzina wróciła do Grodna, które znalazło się w granicach Polski. Ale ich dawne życie legło w gruzach. Pułkownik odrzucił propozycję służby wojskowej zarówno w ZSRR, jak i w Polsce, pragnąc jedynie spokoju i odzyskania swojego kina. Okazało się jednak, że budynek przejął nowy właściciel, który zmienił nazwę kina na Polonia, a potem na Pan, czerpiąc z pokazów zyski. Przez 7 długich lat monastyrscy bezskutecznie walczyli o zwrot swojej własności. Gdy to się nie udało, wyjechali do Wilna, gdzie mieszkał brat Siergieja, Mikołaj, również właściciel kina. Tam żyli biednie, utrzymując się jedynie z drobnych tłumaczeń dokumentów. Sofia zmarła w 1939 roku, a jej mąż 2 lata później. Spoczęli we wspólnej mogile na jednym z wileńskich cmentarzy. A kino w Grodnie funkcjonowało dalej. W okresie międzywojennym cieszyło się ogromną popularnością. Bilety w Polonii kosztowały 35 kopiejek, czyli tyle co litr mleka, co przyciągało tłumy mieszkańców. Pokazywano tu filmy polskie, zachodnioeuropejskie i amerykańskie, czasem też radzieckie. Gdy kino przemianowano na Pan, w jego murach rozbrzmiało kino dźwiękowe. Popularne były melodramaty, komedie i kryminały. Nowy rozdział rozpoczął się jesienią 1939 roku wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej. Wtedy kino zyskało nazwę Czerwona Gwiazda. W 1941 roku po wkroczeniu Niemców seanse przerwano. Kino wznowiło działalność pod koniec sierpnia 1944 roku. A od 1967 kino przekształcono w wyspecjalizowaną placówkę dla dzieci. Wśród małych widzów bywał też wnuk założyciela, Georgij Monastyrski, który choć znał prawdę o swoim dziadku, z oczywistych względów nie mógł o tym głośno mówić w tamtych czasach. W 1981 roku w kinie pojawił się dyskusyjny klub filmowy Rakurs. Było to w czasach sowieckiego marazmu prawdziwe schronienie dla grodzieńskich intelektualistów, gdzie mogli oglądać zagraniczne filmy niedostępne w innych kinach. Szczególnie popularne były filmy Andrzeja Wajdy, takie jak Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza. Jak wspominał pochodzący z Grodna białoruski intelektualista i polityk Aleksander Fiaduta, filmy Wajdy w Grodnie, choć pokazywane w kinie w samym centrum miasta, kilkadziesiąt metrów od siedziby partii komunistycznej, były czymś w rodzaju małej dywersji ideologicznej i tworzyły w kinie swoistą wysepkę wolności. Budynek kina przeszedł w swojej historii trzy rekonstrukcje. Podczas ostatniej, w 2008 roku, robotnicy odkryli pod starymi podłogami prawdziwe skarby, carskie i przedwojenne monety oraz dawne bilety. Dziś te pamiątki wraz z przekazanymi przez Georgia Monastyrskiego paszportem Sofii, jej osobistym wachlarzem i zegarkiem kieszonkowym Sergeja zdobią gablotę w holu wraz z dużym na całą ścianę portretem pary. Co ciekawe, dawni pracownicy lubią opowiadać o duchu pułkownika, który wciąż czuwa nad kinem. Czasem upuści filiżankę, a innym razem z odłączonego do prądu radia nagle popłynie muzyka. Taka jest historia najstarszego na Białorusi kina. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Enej oraz jego przebojowym utworze Skrzydlate ręce. Enej to polski zespół muzyczny założony w 2002 roku w Olsztynie. Grupa wykonuje muzykę łączącą folk, rock, ska, punk i elementy alternatywy. Ważnym źródłem inspiracji jest kultura ukraińska, związana z korzeniami części muzyków. Zespół założyli bracia Piotr i Paweł Sołoduchowie oraz ich przyjaciel Łukasz Kojrys, który został również menedżerem grupy. Nazwa Enej pochodzi od imienia głównego bohatera Enejdy Iwana Kotlarewskiego, ukraińskiej trawestacji dzieła Wergiliusza. Enej jest w niej przedstawiony jako wesoły kozak podróżujący po świecie. Choć zespół powstał w 2002 roku, jego właściwa działalność rozpoczęła się w 2005 roku. Muzycy zaczęli wtedy intensywnie pracować nad własnym stylem, szukając nowych instrumentów i brzmień oraz łącząc rockową energię z muzyką folkową. Pierwsze sukcesy przyszły w 2006 roku. Enej wystąpił w konkursie festiwalu Union of Rock w Węgorzewie, gdzie został zauważony przez dziennikarzy i otrzymał nagrodę. W tym samym roku grupa zdobyła również nagrody publiczności na festiwalach Fiesta Borealis w Olecku i Kierunek Olsztyn. W 2007 roku Enej nagrał oficjalny hymn olsztyńskich juwenaliów – Kortowiady. Rok później zespół wydał debiutancki album Ulice. W 2010 roku grupa zakwalifikowała się do półfinałowej grupy koncertu na przystanku Woodstock, a w listopadzie wydała drugą płytę Folkorabel, która uzyskała status złotej. Największy przełom nastąpił w 2011 roku. Enej wystąpił w programie Must Be The Music, tylko muzyka. Dotarł do finału i ostatecznie wygrał całą edycję, pokonując Konrada Janeza oraz Tomasza Dolskiego. Dużą popularność zdobył wtedy utwór Radio Hello, który był grany zarówno w polskich, jak i ukraińskich rozgłośniach. W tym samym roku Enej wystąpił również na festiwalu Open Air. W 2012 roku zespół osiągnął największy komercyjny sukces. W marcu ukazał się singiel Skrzydlate ręce, który szybko stał się wielkim przebojem. Piosenka zdobyła m.in. nagrodę Piosenka Roku podczas SK Music Awards oraz wyróżnienia na superpremierach. Jesienią ukazał się kolejny hit Tak smakuje życie. W listopadzie 2012 roku Enej wydał trzeci album Folk Chorot, który uzyskał status platynowej płyty. Rok 2013 był kontynuacją tego sukcesu. Enej występował na największych polskich festiwalach. Podczas Top Trendy zespół wygrał konkurs Największe przeboje roku 2012 z piosenką Tak smakuje życie. Na 50. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu Skrzydlate ręce zdobyły tytuł Super Przeboju. Enej po raz trzeci zagrał też na przystanku Woodstock, a podczas SK Music Awards otrzymał nagrodę dla najlepszego zespołu. W 2014 roku grupa nagrała razem z Kozak System i Maleo Reggae Rockers utwór Brat za brata. Piosenka była wyrazem solidarności z Ukraińcami protestującymi na kijowskim Majdanie. W tym samym roku Enej współpracował również z Donatanem i Kleo przy utworze Brać. W lutym 2015 roku ukazała się kolejna płyta Paranoja. Promowały ją m.in. utwory Nie chcę spać, Kamień z napisem Love i Dzisiaj będę ja. W kolejnych latach zespół nadal koncertował i wydawał nowe single, między innymi Zagubiony w 2017 roku oraz Idealny sen w 2019. W historii Enej nie zabrakło również zmian personalnych. W 2019 roku z zespołu odszedł gitarzysta Jacek Jaca Grygorowicz, którego zastąpił Piotr Pancur-Pankowski. We wrześniu 2025 roku, po 12 latach współpracy, grupę opuścił perkusista Kornel Kondrak. Jego miejsce zajął Aleksander Ostrowski. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 2012 roku albumu Folk Chorod. Autorem kompozycji jest Piotr Sołoducha, tekst napisał Mirosław Ortyński. Przed Państwem zespół Enej. Skrzydlate ręce.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Leonard Cohen i jeho Teachers, a my už rychtujem się na sustreczu z Erykaj Badu. Najbliżej zdaje się u Katowicach, 25 kastrycznika, u ramkach turu IMEHO. An intimate experience with Erykaj Badu. Jaki będzie koncertem zorganizowanym w okruch idei improwizacji. Wielmi ciekawa ja, niepradbaczna ja w swoim kształcie idea. Uczas koncertu poczuję pieśni tak samo i z nowego albumu Before the World Blows, The Abbey and Alan Experiment, jaki Badu podrychtowała supolna z The Alchemist. A pracze tych twórców na albumie sustrakają tak samo i gości, wśród jakich na przykład Earl Sweatshirt, Kamasi Washington czy Thundercat. I on mianowita wykonał supolna pieśniu They Ain't You. Zapraszają, ja jest supolna posłuchać.

Kalifornijczyki, muzyki i surfery z hurtu Isle of Lass i pieśnia Mazi. A ciepier wiertają się do debiutnego albumu Eleanor Moss. Była tu tydzień temu nazad ze swoim nowym albumem The Knife, The Needle. Ale ja zachęciła jeszcze raz z Joju i z wami sustretca, a razem posłuchałem pieśni Secrets of the Universe, jaka ja думаю, dobra, rozmowa jest pieśnią Ad Malesz. Każdy ma swoje sekrety.

0: Lata to obman. Jano swoimi słonecznymi promieniami daje nadzieję, że może być lepsz, czym to wyglądają w prawdności. A dyki tak wiedzą, że rzecza istność nie ma niczego supolnego z naszej iluzjaj. Za usiadych to ściady chodzić i nie wiertajca. A my stoim i czekajem.
1: Jenać Buraukin nad lasami samoty. Nad lasami samoty, da ciebie naciańki, poniesli samoloty moje ogańki. Nad ziemlą bezsunnej, na niebacznym kryle, kolor szczęścia czerwony popłył u imale. Nad spokojem zagonów, nad żurbою ludzi, zaświeciłся zielony wieśni kolor nadziei. Из-за облачной стени опал на луги криком книгалки синий, тихий колер туги.

A už až taky čehož ti čakajem, či to na dychodu v osieni, či to wiertania leta už opraz god. Čakajem, už až čo čakajem. I u hetem čakanni, ja Andrej Szczepaniuk, razvitvaju się z vami do naступnej sustreči u poetycznych rozdumach.

0: Гэта быў Міраслаў Туроўскі, а ў нас на сувязі слухачка з Бельска Падляшскага, спадарыня Валянціна. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Витаю радио Рацио. Жучу приемного вечеру. И я хочу за вашим посредництвом сложить подянкования для Павлины из Кошелов, которая с życzeniem мне складала уродиновый. Павлинка, дякую вам бардзо и жичу вам теж всего доброго. Дуже здоровья, милости między вами. Dziękuję bardzo za życzenia, które ty pamiętala o mnie. Tak samo pozdrawiam w Koszylach kuzynku Walu z Michałem, życzę im dużo zdrowia. Pozdrawiam swoich kochanych, serdecznych wnusiów. Michała z koleżanką jego, Madzioju, Gabrysia z Bielska, Michał z Białostoku z Madzioju, Gabry z Bielska, Ania tak samo wnusia moja kochana z Białostoku. Życzę wam, dzieci, wszystkiego dobrego, najlepiej zdrowia dużo i że w szkole wam dobre było. Pozdrawiam tak samo syna Mirka z Białostoku, córku Dorotu z Bielska, dziadka Janka z Bielska. Życzę im też dużo zdrowia. Pozdrawiam wszystkie swoje koleżanki z klubu. Życzę im dużo zdrowia. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia dla Swanki Lidy. I jeszcze takie życzenia w wojskach. Znajoma pani Nadzia. Wspaniała kobieta. Pani Nadziu, kilka razy jechała przez wojski, ale nigdy was nie było na podwórku. Życzę wam, pani Nadziu, dużo, dużo zdrowia, bo naprawdę przyjemna kobieta i wspaniała. Byliśmy razem na wycieczkach kilku. Życzę im dużo, dużo zdrowia i w ogóle wszystkim wam tak samo. I to wszystko. Dziękuję. A pieśnię tak, jak ja kazała wam.
0: Dziękuję za telefonowanie. A telefonowanie było, gadaju, z Bielska Podlaskiego. Pieśnia Domik u drogi czekaje, zaraz posłuchaję. Ale jeszcze jedna SMS-ka.
2: Naszej mamie Nadziei Cetra z nagody nadchodzących narodzin 10 wiersnia życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, radości i kochania. Pożadanie pieradają Ewelina z siemią i Mirek z Zuziej. Prosim pieśnią Malitwa Maci. Dziękujemy.
0: Z nagody dnia narodzin Marzeny Jagodnickiej z Mikłaszów. Usiago najlepszego szczęścia, pośpiechał. Згоди і кохання з мужем, з дітьми, досилає гетія слови сестра Бажена з сім'єю. І ще два важні слови у гетій смс-ці. Любім тебе, пані Мажено. Гета вельмі симпатична, правда? Домік у дорогі і кошики послухаємо.

0: Это была Маланка с песней «Ехали казаки», а на связи у нас чекает подарня Валентина с Соколки. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Witam serdecznie, Radio Racja. Pozdrawiam prowadzących. Chciałam złożyć życzenia serdeczne swoim koleżankom Halice Petelskiej z Grudka, Mirusi Kalenik z Odrynek, Ani i Jarkowi Prymakom z Wasilkowa, Mirusi Prymaka z Ciasnego, Marysi Makarewicz z Sokółki, Ani Prymaka z Sokółki, Halinie Karpowicz z Łaźniska, Lucynie i Antoniemu Olekszom z Sokółki, Ludmile i Aleksandrowi Klimukom z Ostrowia Północnego, Jakubowi Karolinie Makarewicz z Białegostoku i prosiłabym piosenkę Dorożka. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję tak samo. Spokojnego wam wieczora. Zostawajcie się z nami z podlaskim koncertem pożadania o pieśniu. Zaraz nie w zabawie poczujem.
2: Witajemy. 9 września Magdalena i Waldemar Karpiuk będą świadkować swoje 21 godzin ślubu. Z tej nagody życzę szmat zdrowia i szczęścia, samych szczęśliwych chwilin w życiu na długie gady. A mnogie lata śpiewają baćki z narełki.
0: 9 верасня день народзіна адзначыць Ежы Алесюк. З гэтай нагоды сяброўка Надзя жадае моцнага здароўя, шчасця, радасці, усяго найлепшага. А пры нагодзе прывітанні Лявону Шведу, Вітку Соху, Галіне Гаўрылюк і Валянціне Грыцук. Музычная прапанова да гэтай смс-кі «Галубая ноч», але гэтая песня ўжо сёння была.
2: Сёння гучала, а цяпер зайграем песню
0: «Варожка».

0: Teraz do telefonowała się z Podarynia Nadzieja z Dojlidau. Serdeczna witaję i słuchaję was.
1: A ja chciałabym najpierw was pozdrowić i wszystkich, cały wasz zespół. Panią Zinę Abramowicz z Towarowej w dniu imieniny będzie obchodziła 10. Urodziny, przepraszam, urodziny 10. Żeby jak najdłużej było do setki, żeby dociągnęła, daj jej Bóg. Dla Siergieja Czyklina w dniu imienin będzie też obchodził w następnym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Dla Kola numer 12 emerytów, dla wszystkich. Dla Genii Jaroszuk z Sępiej. No i dla wszystkich znajomych dużo zdrowia i jeszcze raz zdrowia. I prosiłabym pieśń taką, jak prosiłam, Rabinuszku.
0: Przechuczyć się ta pieśń. Dziękuję wam za telefonowanie.
2: Krótka SMS-ka. Z nagody dnia narodzinał Iwonie Zawadzkiej. Mocnego zdrowia i wszystko, co najlepsze, że daje siabra z klubu Karino.
0: Zdrowia, szczęścia dla Anity, Wasila z Łosinki. Pieradają ci Gosia i Krysia z Mochnatoho.
2: I słuchajmy Asa z Uralskiej Rabinuszkiej.

0: Teraz zatelefonowała się gospodarnia Krysia z Pasynak. Witaję szczera i słucham waszych pożadań.
1: Ja już na antenie jestem?
0: Tak, wy już w efirze.
1: Ja tylko chcę złożyć życzenia. Dziś moje chłopcy, Adam i Andrzej Demianik obchodzą tu rodziny. Liczę im dużo, dużo zdrowia życzę. A 22 września będę obchodzić rodziny Darek Demianik. Też mój drugi syn. Wszystkiego dobrego im będę życzył, zdrowia życzę. A 26 września u rodziny będę obchodzić wnuk Krzysia Demianik, żyje w Bielostoczy. I więc ja z kolei życzę mi się one lepszą. Szczęścia, zdrowia, dużo, dużo zdrowia życzę. Pozdrawiam serdecznie Radio Racja, wszystkich znajomych i wszystkiego dobrego. I dobranoc.
0: A my tak samo pierdajem wam pożadanie u pasynki i dziękujem za wasze telefonowanie.
2: Ale to fajna, kiedy się mi tylko świątecznych dzion w ładnym miesiącu, prawda? Dni narodzin.
0: Tak, jest, to świadkować, zaprawdę.
2: Mają jeszcze dla Walodzi Dudzi czas Bielawieży. Pożadanie mocnego zdrowia, szczęścia i pośpiechał od Tolika. Posłuchajmy pieśniu pra mamu. Natalia Aleksiejuk je zaśpiewaje.

I gdzie finał sioniaśnieha Inda Mix. Dziękuję wam za energię i za to, że prawie tu godzinę razem ze mną. Spodziewam się, że ten set pakinął was u dobrym nastroju. Sustrakałem się przez tydzień na chwalach Radio Racja u sobotu o 21 godzinie. Dziękuję DJ Ricky, do sustreczy. I want you.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cząs. Chodźmy.